0: in Kami, in Uwa.
1: Okyo na balo karja, anu.
2: Meri.
1: Okyo na balo karja, anu. Atine muri hotel yo arai. Atine muri hotel yo arai. Kumpete. Ukwanyoko, ushuruko, umwanyoko. Ukwanyoko, ushuruko, umwanyoko. Edo mudo marara, jumia chao.
3: Campus FM.